0: Gregor Raunik, Veter.
1: Veterna je nosica nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Era dusa, cel planet, era kriša, naš portret. Nismo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val. Radi imamo naše hite.